0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn, fajn.
2: Are you ready, ready?
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily B.
5: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
6: Fajn.

0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.